0: Bravi trangolik sagina, hajnem radom primitilirin. Vizu vile val, nas vi val, jako lik vi kamen in Berlin.
1: Harbi ja ni strasse, ja ni echt.